sen jadą sletnemy nuda śmieneczkine. Pomulono piwa darma ciągu, sen moc kine. Sen jadą sletnemy